0: Ruch to zdrowie. Jednak ludzie ruszają się coraz mniej. Według badania Eurobarometru z 2004 roku około 60% Europejczyków wskazało, że ćwiczy regularnie. Ale już w 2022 roku około 60% respondentów przyznało, że nigdy nie uprawia sportu lub robi to bardzo rzadko. Niskie wskaźniki aktywności fizycznej wśród mieszkańców Unii są alarmujące i mają wpływ na wiele dziedzin życia. Cierpi więc zdrowie i dobrostan ludzi, ale i gospodarka. Niski poziom sprawności fizycznej w społeczeństwie prowadzi do wyższych kosztów opieki zdrowotnej, zmniejszonej wydajności w pracy i mniejszych szans na zatrudnienie. Sport jest nie tylko bardzo ważny dla naszego dobrostanu, ale też przyczynia się do rozwoju unijnej gospodarki. A jak twierdzi poseł do Parlamentu Europejskiego Nikos Pappas, były zawodowy koszykarz, sport pomaga wspierać jedność i harmonię.
1: Ja mnie na mega szkoleniu, ένα πανεπιστήμιο. Έμαθα να συνεργάζομαι αρμονικά με άλλους ανθρώπους.
0: Sport dał mi dobrą szkołę. Był jak uniwersytet. Nauczyłem się współpracować z ludźmi, których nie znałem, aby osiągnąć wspólny cel, wspólny rezultat. Wygraną. Nie obchodziło mnie to, kto gra obok lub naprzeciwko mnie. Kolor skóry, wyznanie, narodowość lub orientacja seksualna nie miały znaczenia. Byliśmy tam wszyscy razem, żeby się przytulić, gdy wygrywaliśmy i pocieszać, gdy przegrywaliśmy. Dla mnie sport to przeciwieństwo rasizmu i nietolerancji. Chociaż sport łączy ludzi z różnych środowisk, może również tworzyć podziały. Kibice wielokrotnie dopuszczali się aktów mowy nienawiści lub przemocy na imprezach sportowych. Ale według europosłanki i byłej piłkarki Karoliny Moracze problem nie leży w samym sporcie.
2: Il tifo rappresenta la società.
0: Dopingowanie odzwierciedla społeczeństwo. To nie jest kwestia piłki nożnej czy koszykówki. To nie sport, tylko społeczeństwo skłania ludzi do takiej, a nie innej formy dopingu.
2: Che tifano in questo modo.
0: Unia Europejska sprzeciwia się wszelkim formom przemocy słownej lub fizycznej podczas imprez sportowych. Dokłada starań, aby zapobiegać tego rodzaju incydentom poprzez zacieśnienie współpracy z odpowiednimi organizacjami, władzami lokalnymi i organami ścigania. Oprócz przemocy i nawoływania do nienawiści, Unia zidentyfikowała wiele innych problemów w sporcie. Zwróciła uwagę na przykład na różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn oraz ograniczony dostęp kobiet do stanowisk kierowniczych. Inną kwestią jest brak odpowiedniej infrastruktury sportowej dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas konferencji sportowej w Parlamencie Europejskim pływaczka paraolimpijska Vittoria Bianco powiedziała, że aby rozwiązać ten problem, trzeba działać razem. Stworzenie dostępnej infrastruktury jest możliwe, ale potrzebujemy zjednoczonej wspólnoty, odpowiednich strategii politycznych, federacji i instytucji, które będą ze sobą współpracować. Tylko w ten sposób sprawimy, że dostęp do sportu stanie się powszechnym prawem. Sport może również przyczynić się do integracji migrantów w Europie. Jednym z przykładów udanej integracji poprzez sport jest historia braci Antetokounmpo, którzy zrobili karierę jako koszykarze w Grecji, a później grali w NBA w Stanach Zjednoczonych. Na konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli Thanasis Antetokounmpo wyjaśnił, że bycie Europejczykiem jest częścią jego tożsamości. Jestem Afroeuropejczykiem drugiej generacji. Tak właśnie się czuję. Afroeuropejczykiem. Wychowałem się w dwóch kulturach, które uważam, bez obrażania nikogo, za jedne z najlepszych na świecie. Oczywiście chodzi o grecką i nigeryjską. Antetokounmpo podkreślił również, że gdyby nie sport, to jego życie nie wyglądałoby tak samo. Nie byłoby mnie tu dziś przed wami, gdyby nie sport. Taka jest prawda. Byłbym na ulicy, a wy byście mnie mijali. Tam, na zewnątrz. Unia Europejska uznaje ważną rolę sportu w integracji społecznej. Rozumie, że włączenie sportu do programu politycznego przynosi korzyści wszystkim. W 2007 roku Komisja Europejska opublikowała Białą Księgę na temat sportu, czyli zbiór rekomendacji, który stanowi punkt wyjścia do politycznej dyskusji o sporcie w Unii. Od tego czasu Unia aktywnie rozwija politykę w dziedzinie sportu. Kiedy w 2009 roku wszedł w życie traktat lizboński, Unia po raz pierwszy uzyskała szczególne uprawnienia w tej dziedzinie. Unia może wspierać działania państw członkowskich i przyczyniać się do upowszechniania sportu w Europie. Ministrowie sportu z Unii spotykają się na posiedzeniach Rady do spraw Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu. Ponadto raz w roku odbywa się Unijne Forum Sportu. Zrzesza ono kluczowe podmioty w dziedzinie sportu, w tym federacje sportowe, komitety olimpijskie, sportowców i wolontariuszy, oraz pozwala im wpływać na politykę Unii. Unia Europejska regularnie opracowuje również nowe plany prac w dziedzinie sportu. Każdy z nich określa priorytety i cele strategiczne dla sportu w całej Unii na kolejne lata. Ale to nie wszystko, co Unia robi dla sportu. Finansuje również działalność sportową za pośrednictwem programu Erasmus+. Jego budżet na lata 2021-2027 wynosi ponad 26 miliardów euro, z czego prawie 2% przeznaczono na sport. Dzięki programowi Erasmus+, organizacje mogą współpracować i wymieniać się najlepszymi praktykami. Mogą też prowadzić wspólne działania promujące sport i dwutorową karierę sportowców, zwiększające włączenie społeczne i działania na rzecz tolerancji. Jest to również okazja, by połączyć siły i przeciwdziałać zagrożeniom dla sportu, takim jak doping czy ustawianie wyników zawodów sportowych. Erasmus+ wspiera również niekomercyjne wydarzenia, które mają propagować ćwiczenia fizyczne, zachęcać do wolontariatu w sporcie i przyczyniać się do walki z dyskryminacją. Ponadto dzięki programowi Erasmus+, pracownicy organizacji sportowych mogą uczestniczyć w zadaniach związanych z obserwacją pracy i działalnością trenerską za granicą. Unia Europejska nie tylko wspiera i finansuje działalność organizacji i sieci sportowych. Opracowuje także własne inicjatywy promujące sport. W rezolucji z 2012 roku Parlament Europejski zaproponował ogólnounijny Europejski Dzień Sportu, który w 2015 roku przekształcił się w Europejski Tydzień Sportu. Każdego roku odbywa się on od 23 do 30 września. Zarówno kraje Unii, jak i kraje partnerskie organizują wtedy liczne interesujące wydarzenia. W 2024 roku Europejski Tydzień Sportu obchodzono w prawie 40 krajach w Unii i poza nią. W tym czasie miliony obywateli, między innymi zawodowi sportowcy, gromadziły się, aby podzielić się swoją pasją do sportu. Osoby w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej brały udział w różnych wydarzeniach, takich jak maratony, zapasy, piłka nożna, turnieje tenisowe, a nawet zwykłe spacery po parku. Te działania wspierały federacje sportowe, lokalne kluby, szkoły, organizacje ochrony zdrowia i krajowe komitety olimpijskie. Inne unijne inicjatywy na rzecz sportu to m.in. nagrody Be Active i Be Inclusive. Nagrody te otrzymują osoby i projekty, które promują aktywność fizyczną i wykorzystują sport, aby pomóc różnym grupom społecznym w integracji. Wszystkie te starania świadczą o zaangażowaniu Unii w promowanie sportu i pokazują, w jaki sposób może on przynieść korzyści całemu społeczeństwu europejskiemu. Choć na pewno nadal istnieją wyzwania i obszary, które wymagają poprawy, Unia w ostatnich dziesięcioleciach zrobiła wiele, aby wspierać rozwój i pokój w Europie poprzez sport. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Alates 2011. aastast tähistatakse 13. oktoobril rahvusvahelist selge keelepäeva. Me ei pruugi sellele küll tihti mõelda, kuid selge keel on väga oluline. Toome ühe näite. Oletame, et teid kutsuti õhtusöögile. Teie kõrvalistuja kasutab aga pidevalt sõnu, millest arusaamiseks tuleks teil iga kord sõnaraamatusse piiluda. Eks ole ju ebameeldiv ja tüütu olukord. Keeruliste ja arusaamatute terminite kasutamine ei soodusta suhtlemist, vaid vastupidi, hoopis takistab seda. Samas ei pruugime ise arugi saada, et kasutame sõnu, mida kõik alati ei mõista. Võib-olla on tegu tehnilise või ametialase sõnavaraga või siis mõne vähetuntud terminiga. Kuid probleemil on lahendus. Alati võib kasutada tuntumat sünonüümi. Seletage vähem levinud sõnavestluses lahti ja kohe on suhtlus vahetum. Kui te pole kindel, küsige vestluspartnerilt üle. See ongi selge keel. Keel, mis on hõlpsasti mõistetav nii kõnelejale kui ka kuulajale. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
4: Klausotės tinklalaidės iš ciklo Istorijos ir faktai. Šioje laidoje papasakosime apie vieną iš svarbiausių Europos integracijos etapų – Mastrichto sutartį. Taip pat pakalbėsime apie ją atnaujinusias Amsterdamo ir Nicos sutartis. Galiausiai apžvelgsime istorinės aplinkybės, kuriomis šios sutartys įsigaliojo ir jomis pasiektus laimėjimus.

0: dzisiaj przyjrzymy się bliżej historii pioniera Unii Europejskiej, Konrada Adenauera. Adenauer urodził się 5 stycznia 1876 roku w niemieckiej Kolonii, w skromnej, ale pracowitej rodzinie katolickiej. Do polityki wszedł, gdy ożenił się z Emmą Weyer, z bogatej i dobrze znanej kolońskiej rodziny. 3 lata po ślubie został prawą ręką burmistrza Maxa Wallrafa, który był wujkiem jego żony. Sukces zawodowy przyćmiły jednak osobiste tragedie. Żona Adenauera zmarła w 1916 roku, pozostawiając go z 3 dzieci. On sam miał poważny wypadek samochodowy i spędził kilka miesięcy w szpitalu. Mimo to jego kariera polityczna nadal się rozwijała. W 1917 roku Max Wallraf został federalnym ministrem spraw wewnętrznych, a Adenauera jednogłośnie wybrano na jego następcę. Tak stał się najmłodszym w Prusach włodarzem miasta. W 1919 roku Adenauer ponownie stanął na ślubnym kobiercu. Ze swoją drugą żoną, Augustę Zinsser, doczekał się 5 dzieci. Niestety jedno z nich zmarło zaledwie kilka dni po narodzinach.
1: Konrad Adenauer stał się jednym z najważniejszych polityków w Niemczech. Jego republikańskie poglądy oraz federalistyczne i chrześcijańskie wartości przysporzyły mu jednak wrogów wśród oponentów Republiki Weimarskiej, w tym komunistów i nazistów. Kiedy w 1933 roku naziści doszli do władzy, Adenauer nie zgodził się udekorować kolonii swastykami. W rezultacie natychmiast odwołano go ze stanowiska burmistrza i wygnano z rodzinnego miasta.
0: W sierpniu 1944 roku Adenauer został aresztowany. Udało mu się uciec, ale we wrześniu gestapo uwięziło go w Brauweiler. Było to słynne nazistowskie więzienie niedaleko Kolonii, gdzie przetrzymywano i torturowano więźniów politycznych. Po nieudanej próbie zamachu na Hitlera w lipcu 1944 roku naziści oskarżyli Adenauera, że jest przeciwnikiem reżimu. Adenauer został zwolniony z Brauweiler w listopadzie tego samego roku.
1: Po II wojnie światowej Konrad Adenauer musiał zmierzyć się z kolejną osobistą tragedią – śmiercią drugiej żony w marcu 1948 roku. Niedługo potem jego kariera znowu nabrała tempa. We wrześniu 1948 roku wybrano go na przewodniczącego Rady Parlamentarnej, która miała opracować nową konstytucję Republiki Federalnej Niemiec. Adenauer poświęcił się też tworzeniu partii Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, w skrócie CDU. Chciał w ten sposób zjednoczyć protestanckich i katolickich Niemców. Wreszcie w 1949 roku został pierwszym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec. Miał wtedy 73 lata, był więc najstarszym kanclerzem w historii Niemiec. Niemniej stanowisko to piastował przez 14 lat. W tym czasie dążył przede wszystkim do tego, aby Niemcy stały się stabilną demokracją. Nie chciał, żeby horror III Rzeszy kiedykolwiek się powtórzył.
0: Pod rządami Konrada Adenauera Niemcy Zachodnie pogodziły się ze swoimi sąsiadami i dołączyły do Rady Europy, NATO i Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej. Adenauer zdecydowanie opowiadał się za utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Ostatecznie powstała ona po podpisaniu deklaracji Schumana 9 maja 1950 roku. Adenauer przyczynił się też do zawarcia traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą w 1957 roku. W przemówieniu, które wygłosił we francuskim Metz w czerwcu 1966 roku, wskazywał na korzyści wynikające z tej wspólnoty.
2: Jeśli stworzymy organizację, która pozwoli Francuzom monitorować wszystkie działania związane z niemiecką produkcją stali i wydobyciem węgla, a Niemcom to, co dzieje się we Francji, dzięki wzajemnej kontroli powstanie polityka oparta na zaufaniu.
1: Najmocniejszą stroną Konrada Adenauera była polityka zagraniczna. Po doświadczeniach II wojny światowej mocno wierzył, że jedyną drogą do trwałego pokoju i stabilności w Europie jest jedność. W 1963 roku Francja i Niemcy podpisały Traktat Elizejski, znany również jako Traktat Przyjaźni. Był to kamień milowy w pojednaniu tych dwóch państw po 100 latach animozji. Traktat odzwierciedlał strategię polityczną Adenauera i rolę, jaką widział dla Niemiec w Europie.
0: Podczas gdy Adenauer walczył o jedność Europy i pojednanie między Francją a Niemcami, po II wojnie światowej na dwie części rozpadł się jego własny kraj. Co gorsza, w 1961 roku, zaledwie kilka tygodni przed wyborami federalnymi, zniesiono mur berliński. Jednak sprawa muru nie przeszkodziła Adenauerowi wygrać czwartych z rzędu wyborów. Stanął do nich jako przedstawiciel koalicji, którą Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna i Unia Chrześcijańsko-Społeczna zawiązały z Wolną Partią Demokratyczną. Zgodnie z ustaleniami był kanclerzem przez połowę kadencji parlamentarnej. Ze stanowiska ustąpił w 1963 roku. W 1966 roku, w wieku 90 lat, zrezygnował też z funkcji przewodniczącego CDU. Tak zakończyła się jego kariera polityczna.
1: Konrad Adenauer, żartobliwie nazywany staruszkiem, zmarł 19 kwietnia 1967 roku w wieku 91 lat. Cały świat wspominał go jako polityka, któremu Niemcy zawdzięczały wolność, dobrobyt i bezpieczeństwo społeczne. Był to człowiek, który znacznie wpłynął na kształt dzisiejszej Europy. Walter Hallstein, pierwszy przewodniczący Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, zwrócił uwagę na znaczenie spuścizny Adenauera dla polityki europejskiej.
2: We wszystkich działaniach politycznych jest tyle siły, ile jest w nich nadziei. A w polityce europejskiej tej nadziei jest dużo. Zawdzięczamy to przede wszystkim temu człowiekowi. Dlatego wyrażamy uznanie dla jego przekonań i osiągnięć politycznych.
0: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Being a member of the European Parliament is much more than just voting and taking part in plenary debates. Today, let's take a look at another role MEPs may take on in the course of their duties. Welcome to the work of the rapporteurs.
4: When the European Commission submits a new legislative proposal to the European Parliament, its first stop is in a parliamentary committee. Which committee takes care of it depends on the subject matter concerned. For example, if the proposal is about transporting livestock, it will be dealt with by the Committee on Agriculture and Rural Development.
3: The committee then appoints a member to lead the project and draft the report on the proposal and make any amendments required, such as deleting, changing, or adding elements to the original text. This committee member is known as the rapporteur.
4: First of all, the rapporteur has to do a lot of preparatory work, but they don't have to do this all alone. They discuss the topic with other MEPs and are helped by their fellow committee members. They may also invite external experts or experts from other EU institutions to provide more insight into the matter. Their task is to draw up a report that is as comprehensive and accurate as it can be, making sure that they've considered all possible implications and consequences, every possible interpretation, and the smallest of details. The rapporteur's role, therefore, is extremely important.
3: A draft report might be discussed, amended, and rewritten several times before it's finally adopted by the relevant parliamentary committee and then presented by the rapporteur during a plenary session at Parliament. By this stage, the report includes a clear explanation of what is being proposed and why, a motion for a legislative resolution, such as whether to approve or reject the proposal, and any amendments which will be voted on. Of course, not all reports are successful. When all the MEPs come together in plenary, they approve some of them and reject others. But when a report is adopted, it's a big moment for its rapporteur.